0: Fortepiano. Příběhy v dur i v mol.
1: Tak, trošku se nám to tady pokazilo.